0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome. Tonight we like to prove that you will love to listen to classical music presented by Polish conductor Witold Rowicki. It's fun, an easy way to explore the world of classical music. What you have to do is just start to listen and you will develop taste for more and more. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj chcemy udowodnić, że można lubić muzykę klasyczną, którą zaprezentuje nam dziś wieczorem wybitny polski dyrygent Witold Rowicki. Muzykę klasyczną można nie tylko lubić, ale można się w niej rozkochać. Lecz najpierw trzeba zacząć ją słuchać, by chcieć jej więcej i więcej. W ten sposób możemy również poszerzyć swoje upodobania muzyczne i wzbogacić swój zasięg kultury i literatury muzycznej. Program rozpoczniemy mazurem ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Nagranie pochodzi z 13 czerwca 1964 roku.

1 października upłynie 27. rocznica odejścia z doczesności wielkiego polskiego dyrygenta Witolda Rowickiego. Spośród ogromnej ilości nagrań, zarówno studyjnych, jak i koncertów, usłyszymy znakomitych solistów zapraszanych często przez Rowickiego do współpracy nad interpretacją znaczących pozycji literatury muzycznej. 5 kompaktów wypełniają dzieła polskich kompozytorów. Rowicki, wielki patriota, propagował i upowszechniał rodzimą twórczość tak w kraju, jak i za granicą, gdzie na 5 kontynentach dyrygował ponad 400 koncertami, opracowując programy z myślą o wszechstronnym kształceniu słuchaczy. Obok utworów klasycznych i romantycznych przemyca najnowsze prace Balcewiczówny, Birda, Kilara, Lutosławskiego, Pendereckiego, Serockiego i wielu, wielu innych. Dokonał licznych prawykonań, a między innymi podczas festiwali Warszawska Jesień. Posłuchajmy teraz. Będzie to polonez koncertowy kompozycji Stanisława Maniuszki, polonez koncertowy A-dur w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego.

Mazur z pierwszego aktu opery Halka Stanisława Moniuszki. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego.

Casanova, piosenka Katom, kompozycji Ludomira Różyckiego, który żył w latach 1884-1953. Jadwiga Dzikówna, sopran, akompaniuje Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Nagranie pochodzi z 21 maja 1959 roku, Sala Filharmonii Narodowej w Warszawie.

You are listening to the Polish program of WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. A teraz koncert skrzypcowy D-moll op. 22 kompozycji Henryka Wieniawskiego, który żył w latach 1835-1880. Trzy części: Allegro Moderato, Romans i Allegro Moderato.

Słuchamy koncertu skrzypcowego D-moll op. 22. Wanda Wiłkomirska, skrzypce. Nagranie pochodzi z maja 1961 roku. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej dyryguje Witold Rowicki.

Słyszeliśmy koncert skrzypcowy D-moll, opus 22, kompozycji Henryka Wieniawskiego. Wanda Wiłkomirska skrzypce, grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego.

Dziękujemy za wspólne spotkanie w niedzielny wieczór i przeżywanie piękna polskiej muzyki. Thank you for sharing your evening with us. Please join us every Sunday over WKSU HD4 Idea Stream Public Media. This is Eugenia Stolarczyk. Thank you and good night. Dobranoc.